matul is-sekli il-Madonna ridet turi lil dawk li lill-anzjani lill-mw.sharaparish.o. Illum il-programm ser ikun dwar il-Madonna tad-dmugħ.